0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim.
3: Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka. Stowarzyszenie Traugut.org zorganizowało w całej Polsce zbiórkę książek, które trafią do bibliotek szkół polskich na Wileńszczyźnie. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony osób prywatnych, jak i instytucji edukacyjnych, bibliotek oraz wydawnictw. Celem akcji było wzbogacenie księgozbiorów polskich szkół działających na terenie Wileńszczyzny, a także rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. O akcji Fala Literatury opowiedzą organizatorzy oraz przedstawiciele szkół rejonu wileńskiego. Relację nadamy po serwisie informacyjnym. W nocy z wtorku na środę celem ataku dronów stał się terminal naftowy w Petersburgu, położony w obwodzie leningradzkim. Świadkowie informowali o silnych eksplozjach i pożarach na terenie obiektu, podaje The Kyiv Independent. Atak zbiegł się z inauguracją Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, organizowanej przez prezydenta Rosji Władimira Putina, corocznej konferencji gromadzącej przedstawicieli biznesu i władz państwowych. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte przybył do Kijowa. Wizyta ta nie była wcześniej publicznie zapowiadana. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który ma spotkać się z szefem NATO, apeluje do państw sojuszu o pomoc w ochronie Ukrainy przed rosyjskimi atakami z użyciem rakiet balistycznych. Wizyta Marka Rutte odbywa się zaledwie kilka godzin po tym, jak ukraińskie drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe w Sankt Petersburgu. Dzień wcześniej w wyniku rosyjskich ataków rakietowych i dronowych na Kijów oraz Dniepr zginęły 23 osoby. Łotwa i Estonia ogłosiły dziś nad ranem ostrzeżenia dotyczące możliwego zagrożenia z powietrza. Na Łotwie alert został wydany dla mieszkańców samorządu Aluksne. Według lotewskiego nadawcy publicznego uruchomiono samoloty pełniące misję Air Policing. W tym samym czasie w Estonii potencjalne zagrożenie związane z dronami wystąpiło w 6 regionach kraju. W obu państwach alarm odwołano po godzinie 6 rano. Minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys poinformował, że obecnie trwają techniczne konsultacje dotyczące obecności wojsk amerykańskich na Litwie. Obecnie w kraju pozostaje około 350 żołnierzy amerykańskich. Ostateczna liczba wojsk USA w regionie będzie zależała od decyzji Waszyngtonu dotyczącej liczby żołnierzy, którzy zostaną rozmieszczeni w Polsce. Po zakończeniu obecnej rotacji ponad 1000 amerykańskich żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym rozpoczyna w tych dniach wycofywanie się z Litwy. Opuszczają oni kraj w czasie, gdy Stany Zjednoczone dokonują przeglądu rozmieszczenia swoich sił zbrojnych w Europie. Oznacza to, że przez pewien okres liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących na Litwie będzie mniejsza niż zwykle. W ostatnich latach rotacja wojsk USA odbywała się praktycznie bez przerw. Kolejne jednostki przybywały do kraju jeszcze przed wyjazdem poprzednich. W Sejmie utkwił pomysł całkowitego zakazu jednorazowych e-papierosów. Inicjator projektu, socjaldemokrata Saulius Czaplinskas, zapowiedział, że ponownie przedłoży go do rozpatrzenia. Po raz pierwszy próbowano przedstawić poprawki w październiku ubiegłego roku, jednak zostały one wykreślone z porządku obrad. W kwietniu tego roku propozycja Sauliusa Czaplinskasa została usunięta z porządku obrad po raz kolejny. Zdaniem parlamentarzysty poproszono go o wycofanie projektu, ponieważ budżet państwa straciłby wpływy z akcyzy. Podkreśla on jednak, że najważniejszym argumentem powinna być ochrona zdrowia publicznego. Z kolei liberal Andrius Bogdonas uważa, że proponowany zakaz jest nieodpowiedni, ponieważ jeszcze bardziej zachęciłby do zakupów na nielegalnym rynku, a państwo utraciłoby wpływy podatkowe. Polityk apeluje o większe inwestycje w działania profilaktyczne w szkołach. Obecnie na Litwie obowiązuje zakaz reklamy papierosów elektronicznych, wkładów do nich oraz ziołowych wyrobów do palenia. Z Stowarzyszenie Traugut.org zorganizowało w całej Polsce zbiórkę książek, które trafią do bibliotek szkół polskich na Wileńszczyźnie. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony osób prywatnych, jak i instytucji edukacyjnych, bibliotek oraz wydawnictw. Celem akcji było wzbogacenie księgozbiorów polskich szkół działających na terenie Wileńszczyzny, a także wspieranie nauki języka polskiego i rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Moim rozmówcą jest Jacek Świs, prezes Stowarzyszenia Traugut.org z Pruszcza Gdańskiego.
4: Tematem naszej rozmowy oczywiście będzie akcja Fala Literatury, którą tutaj na Wileńszczyźnie zainicjowała Renata Cytacka, zwróciła się do państwa z prośbą o uzbieranie książek. Czy dla państwa było to zaskoczeniem?
5: Poniekąd tak. Akcja nas ujęła tym, że pani Renata Cytacka zwróciła się bezpośrednio do nas z takim zapytaniem, prośbą, czy nie chcielibyśmy wspomóc bibliotek szkół średnich z rejonu wileńskiego książkami. Troszkę się zdziwiłem, że takie zapotrzebowanie jest. My jako stowarzyszenie na Wileńszczyźnie działamy od ponad 10 lat i przeważnie te tematy na jakąkolwiek współpracę i pomoc są inne. Nie spodziewałem się, że książek również może w niektórych instytucjach brakować. Ważne było to w tej akcji, że dostaliśmy konkretną listę książek, które te biblioteki poszukują. I to był taki moment zwrotny, że zdecydowaliśmy się, że jak najbardziej wejdziemy w tą akcję i wesprzemy młodych rodaków na Wileńszczyźnie.
4: To właśnie było dla was ułatwieniem, ten spis, o który proszono?
5: Tak, tak. To było duże ułatwienie, bo wiedzieliśmy, jakie są konkretne potrzeby i to też pomaga w promocji tej akcji i pomaga zainteresować tematem też osoby, które te książki przekazały, bowiem stworzyliśmy

0: Tak, udało nam się nakłonić do współpracy blisko 30 takich różnych instytucji. Były to biblioteki szkolne, były to biblioteki publiczne, były to też osoby prywatne, były to duże instytucje, wielkie biblioteki jak Biblioteka Raczyńskiej w Poznaniu czy cała sieć bibliotek w Gdyni. Były też małe wiejskie szkoły, były także urzędy, więc przekrój całego społeczeństwa. Blisko 30 punktów na mapie całej Polski, bo to był i Śląsk, i Warszawa, i Wielkopolska, i Mazowsze, i Warmińsko-Mazurskie, no i oczywiście okolice Gdańska, Pomorze, czyli skąd jesteśmy.
1: Chyba taka akcja po raz pierwszy została zorganizowana, bo tak sobie nie przypominam, żeby cała Polska zbierała książki dla Wileńszczyzny.
0: Myślę, że to na pewno nie jest pierwsza tego typu akcja. Polskie społeczeństwo od lat współpracuje przecież z rodakami za granicą, ale to była na pewno pierwsza tego typu akcja w naszym wykonaniu i mogę zapewnić, że nie ostatnia.
2: Uzbieraliście o wiele więcej książek niż było zapotrzebowanie.
0: Tak, listę, którą dostaliśmy od 15 szkolnych bibliotek rejonu Wileńskiego, obejmowała ponad 2000 woluminów. Udało nam się zebrać trochę więcej, bowiem dotarło do naszego stowarzyszenia 2500 książek, które już są posegregowane, popakowane i czekają na wyjazd na Wileńszczyznę. Już spotkamy się tam z wszystkimi przedstawicielami tych szkół i będziemy mogli przekazać książki oraz pozdrowienia od wszystkich ludzi, którzy się zaangażowali w ten projekt.
1: A jaki był oddźwięk wśród mieszkańców, wśród uczestników tej akcji? Co oni o tym mówili? Jak oni w ogóle w to się włączyli i jakie wrażenia?
0: No nie ukrywam, że cel, czyli to, że te książki trafiają na Wileńszczyznę, był takim dodatkowym bodźcem. No my na Pomorzu mamy silne związki z Wileńszczyzną. Wiele rodzin przecież pochodzi z Wileńszczyzny. Blisko 20% mieszkańców Pomorza to są potomkowie ludzi z Wileńszczyzny. Więc to był taki dodatkowy bodziec, dodatkowy atut tej akcji, że pomagamy wszyscy naszym rodakom, którzy są po drugiej stronie granicy.
1: No właśnie ta akcja przyczyni się do tego, że uczniowie, którzy już wkrótce kończą szkołę, będą mieli z czego wybrać z tych książek sobie na lato do poczytania. Książki piękne, kolorowe, na każdy gust chyba będą pasowały.
0: Powiem tak, przekrój tematyczny jest bardzo szeroki, bo oczywiście jest sporo lektur, jest literatura piękna, jest klasyka, ale są też sporo pozycji takich młodzieżowych i literatury dziecięcej. To nie są książki nowe. Po części oczywiście są, ale to nie są tylko i wyłącznie książki nowe, bowiem to była zbiórka publiczna i to też było w tej akcji, że ludzie podzielili się tym, co mają. Oczywiście wiele z tych książek jest nowych, nieużywanych, ale są też wśród tych darów książki, które zostały przekazane przez rówieśników, którzy mieszkają w Kwidzynie, w Elblągu, w Olsztynie, w Rypinie, w Gdyni czy w mniejszych miejscowościach. To też jest ważne i to chcemy podkreślać, że nie jest to projekt organizowany przez jakąś wielką organizację z wielkim budżetem. Wszystko robimy oddolnie. Więc to są po części książki, to są suma małych darów, tak bym to nazwał.
1: I to jest chyba najważniejsze, że ktoś pomyślał o młodej osobie, która mieszka na Wileńszczyźnie i właśnie ze swojej półki wziął książkę i ją przekazał.
0: Tak, sortując w naszej siedzibie te książki, oczywiście każdą z nich sprawdzamy, czy jest kompletna, czy nadaje się do przekazania. I z jednej z nich wypadła karteczka napisana taką dziecięcą ręką, miłego czytania. I to mnie ujęło w tym wszystkim, taki fajny symbol, że ktoś w jakimś miejscu w Polsce postanowił podzielić się swoją dziecięcą książką i naskrobał jeszcze kilka miłych zdań do rodaków w Wileńszczyźnie.
1: Pan powiedział, że działacie tutaj na Wileńszczyźnie od 10 lat. A w jakich akcjach wzięliście udział? Jak wygląda wasza ta tutaj działalność?
0: Działamy jako stowarzyszenie od 2013 roku i powołanie tego stowarzyszenia, nie ukrywam, było związane z nawiązywaniem współpracy z Polakami mieszkającymi na wschodzie. Czy to jest Litwa, czy to jest Białoruś, czy to jest Ukraina, czy to jest nawet Łotwa. Od wielu lat jesteśmy pomorskim koordynatorem akcji Rodacy Bohaterom. To też jest taka ogólnopolska akcja Stowarzyszenia Odra Niemen, która polega na przygotowywaniu paczek żywnościowych na święta Bożego Narodzenia. I od 2014

0: roku te paczki na Boże Narodzenie przywozimy do naszych rodaków. Czy to jest Litwa, czy to jest Białoruś, czy to jest Ukraina. Więc to była taka nasza pierwsza akcja o takim profilu, można powiedzieć, międzynarodowym, że zbieraliśmy produkty, zbieraliśmy dary, które w założeniu akcji miały trafiać do kombatantów, do osób starszych, do sybiraków, ale akcja się tak rozrosła, że przekazujemy te dary także do społeczności szkolnych, do różnych instytucji samorządowych na Wileńszczyźnie, więc co roku w okolicach listopada, grudnia to jest już nasze takie stałe zajęcie, zajmujemy się akcją Rodacy Bohaterom. Oprócz tego pomogliśmy nawiązać kontakty między szkołami na Pomorzu, a szkołami na Wileńszczyźnie. Niektóre z tych kontaktów, mimo tego, że projekty się już pokończyły, trwają nadal. I to jest najważniejsze dla nas, żeby podtrzymywać tą taką ludzką więź na takim poziomie szkoła, drużyna harcerska, pomoc w nawiązywaniu kontaktów między nauczycielami. Więc ta akcja promocji czytelnictwa, fala literatury jak najbardziej też się wpisuje w nasz profil działalności.
1: Polonistka Edyta Klimaszewska z gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego w Bezdanach uważa, że nowe książki zawsze zachęcają uczniów do czytania, ale też książkę nie zastąpi żadny czytnik.
2: Piękny prezent dla dzieci, dla szkoły, piękna akcja, bo podziękuję słowami Jana Pawła II. Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Właśnie towarzystwo podzieliło się tą piękną akcją, tym pięknym prezentem, które te książki będą uzupełnione w bibliotece i wśród młodzieży, wśród czytelników.
3: Może to bardziej zachęci dzieci właśnie do czytania, te nowe przybyłe książki?
2: Tak, nowe książki zawsze zachęcają uczniów do czytania.
3: Nie każda szkoła może co jakiś czas odnawiać te zasoby książkowe w bibliotekach, bo funduszy nie jest za dużo i są bardziej priorytetowe takie właśnie zakupy, jak to podręczniki, pomoce naukowe, a książki już gdzieś zawsze zostają w tyle i czekają na swoją kolej.
2: Tak, książka powinna zawsze zostać, książka zawsze powinna być na półce, czy to w szufladzie. Książka nigdy nie może zastąpić jakąś książkę elektroniczną. I dlatego to jest akcja, jest potrzebna. Tak.
3: A pani zdaniem, dzieci lubią czytać, czytają?
2: Różnie to bywa, ale lubią czytać, czytają, gdy jest książka też piękna, gdy jest ciekawa. Jest pięknych, różnych, ciekawych książek i chętnie sięgają po tę lekturę.
1: Janina Soltanowicz, dyrektor szkoły podstawowej w Kiwiczkach, zaznaczyła, że nowe książki, które się znajdą na półkach biblioteki, będą zachętą dla dzieci do czytania.
3: Szlachetna inicjatywa i chyba bardzo pomocna dla szkoły.
4: Oczywiście, że szkoła to jednak jest nauczanie, podstawowa funkcja szkoły jest nauczania, a do nauczania potrzebne jest podręczniki, lektura, ponieważ jesteśmy szkołą z polskim językiem nauczania, dlatego potrzebujemy też lektury w języku polskim, co stwarzane troszeczkę są problemy takie finansowe z nabyciem, no bo jednak jesteśmy niedużą szkółką i mamy ograniczone możliwości, dlatego że koszyk nauczania nie jest tak za duży. I zawsze, czy to jest on większy, czy to jest mniejszy, zawsze takie wsparcie jest przyjemne, miło widziane i na pewno będzie z korzyścią dla dzieci.
3: My walczymy o to, żeby dzieci odciągnąć od telefonów i komputerów i żeby jak najwięcej czytali, żeby dać im do ręki tą książkę. Książki, które przyjechały z Polski w darze, kolorowe, nowe, a może nawet używane i w nich będzie wpisana kartka, no, że to jest dar serca.
4: No tak, jestem przekonana, że dzieciaki ucieszą się, widząc nowe książki na półkach w bibliotece i to będzie jeszcze jednym takim argumentem, motywem przyjść kolejny raz do szkoły i zobaczyć, co tam dzieje się w tej bibliotece. Przecież to nagłośnimy, powiemy, umieścimy na naszej stronie, umieścimy na stronie Facebooku naszego i każdy będzie mógł z rodziców, a na pewno dzieci są zawsze ciekawe, oglądają i to jeszcze raz zmusi do biblioteki, a już jak dziecko wejdzie do biblioteki, to na pewno znajdzie sobie coś do poczytania i wyjdzie z książką do domu.
3: A co najważniejsze, że to się wszystko dzieje przed wakacjami, że dzieci będą mogły na wakacje sobie wziąć do poczytania.
4: A tak, mamy taką tradycję, że próbujemy jednak namówić uczniów, żeby uczniowie brali książki sobie na wakacje, no i mamy teraz większą ilość lektury i większy wybór, także to bardzo dobry czas do uzupełnienia naszych zbiorów bibliotecznych.
1: Bibliotekarka Irena Bereznowska z gimnazjum w Zojunach powiedziała, że szkoła potrzebowała przede wszystkim książek z programu szkolnego, z literatury klasycznej oraz współczesnej.
3: Jaką literaturę chcieliście utrzymać?
5: Przeważnie literaturę dla klas piątych, dziesiątych. Taką podstawową literaturę, klasykę. Dla nas nieco brakowało. No i literatura współczesna. Tak jak jest teraz aktualna w nowym programie. No także prosiliśmy o współczesną literaturę i klasykę.
3: Czyli to są książki z programu szkolnego?
5: Tak, tak, tak, tak. To są książki z programu szkolnego. Pozalekcyjnych książek faktycznie mamy. Zakupiliśmy ze środków koszyczka tego, ale jednak pomimo wszystkiego literatury, która jest potrzebna, także nieco nie wystarczało.
3: Czy szkoła może sobie pozwolić zakupywać książki do biblioteki?
5: Nie, niestety. Często nie możemy. Raz do roku na małą ilość. Na przykład tego roku mogliśmy tylko z koszyczka zakupić 62 egzemplarzy i to nam kosztowało omal 600 euro. To dość duża suma. A przyszłego roku w ogóle mieliśmy tylko zakupionych 26 egzemplarzy na cały rok szkolny. Tak. Także to sytuacja jest, dlatego że książki coraz są droższe, a przeważnie wszystkie pieniądze mamy na podręczniki, a podręczniki też ceny wzrastają, a na uczniów koszyczku bardzo mało rośnie.
3: A czy ludzie oddają na przykład do biblioteki książki, te, które już są może niepotrzebne, dzieci wyrosły, a wrzucić, no, ręka się nie podniesie książkę? No,
5: przychodzą dzieci, pytają, może trzeba przynieść do biblioteki, ale takie książki, które przynoszą, one po prostu już nie są aktualne. Także staramy
3: się. Nie chcecie zaśmiecać.
5: Tak, nie chcemy zaśmiecać, no. Dlatego że to jest po prostu wyrzucanie i czasu, i pieniędzy, i może być ktoś inny, tam sąsiad, czy tam ktoś z rodziny przeczyta, a w bibliotece ta książka po prostu będzie martwa.
3: Część tych książek jest nowych, ale część jest też taka, którą ludzie oferowali. Wzięli ze swojej półki i przekazują na półkę tutaj na Wileńszczyznę. Czyli taki dar serca tych
5: tak,
3: ludzi,
5: dar serca. Do nas też jak przyjeżdżają goście, to przywożą książki też używane. Patrz, przypatrujemy, które mamy do biblioteki, które rozdajemy dzieciom, pracownikom szkoły, którzy biorą chętnie. I także zawsze korzystamy z tych używanych i cieszymy się, że dla nas przywożą, że my mamy choć jakąś pomoc i możemy zaoszczędzić pieniążki swoje. Mhm. Także jesteśmy bardzo wdzięczni za te wszystkie zbiórki, za przekazanie tych książek dla naszych szkół, no, naszych bibliotek. Także dziękujemy.
1: Z kolei Alina Zapolska, bibliotekarka szkoły podstawowej w Rzeszy, stwierdziła, że placówka zamawiała książki do czytania pozalekcyjnego, to co dzieci czytają najbardziej.
6: Dziękujemy i myślimy, że dzieci nasi będą naprawdę bardzo zadowoleni. Ich na serduszko, ich uśmiech, to podziękowanie dla wszystkich będzie.
3: A jakie książki biblioteka zamawiała i
6: biblioteka,
3: czemu wam brakowało?
6: Choć, bo to literatura piękna.
3: No właśnie, jakie książki?
6: Bo książki do takiego czytania pozalekcyjnego, co dzieci najwięcej czytają i to, co jest potrzebne.
3: Dla tych mniejszych dzieci czy
6: dla starszych? Dla starszych zamawialiśmy. Dla mniejszych prosimy.
3: Czyli będzie też chyba literatura, nie tylko ta, która jest potrzebna w szkole, ale też pozaszkolna.
6: Na pewno i społeczność, i nauczycieli poczytają, i dzieci, wszyscy. Tak, co cieszymy się bardzo i dziękujemy.
1: Akcja pod hasłem Fala literatury nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie Renaty Cytackiej.
3: Pani zainicjowała tą tak szeroką akcję, która się odbywała faktycznie w dwóch państwach.
7: W sumie tak, ponieważ jestem teraz pracownikiem Wydziału Oświaty Regionu Wileńskiego i zdarza się, że bardzo często wysyłam zapytanie do naszych szkół, jakie posiadają zapotrzebowanie w różnym zakresie, doposażenie szkół, szkoleń dla nauczycieli różnego rodzaju, czy w innych kwestiach. I byłam bardzo zaskoczona, nawet bardzo, że brakuje literatury polskiej. I to przede wszystkim, można powiedzieć, klasyki. W niektórych szkołach było zgłoszenie, że brakuje Sienkiewicza, Mickiewicza, Żeromskiego. Jak zbadałam temat, to okazało się, że szkoły, doposażając swoje biblioteki, mogą skorzystać z tak zwanego koszyczka ucznia, ale są oczywiście zadania priorytetowe. Najpierw bibliotekarze wspólnie z administracją szkoły muszą zakupić potrzebne podręczniki, które bardzo drogo kosztują, bo jak wiemy, do naszych szkół czasami trafiają zgodnie z regulacją prawną podręczniki tłumaczone z języka litewskiego i wiem, że na przykład niektóre podręczniki mogą sięgać kwoty 37 euro. Jeżeli chodzi nawet o zakup obowiązkowej też periodyki, jakim jest język litewski na początkówkę, to czasami to jedna książka kosztuje około 20 euro, a trzeba w trzech częściach zakupić do szkoły. Więc oczywiście priorytet podręczniki dla szkół, później różne pomocy dydaktyczne, naukowe do procesu nauczania. Następną pozycją to jest już literatura w języku litewskim, bo wiemy, że zależy wszystkim szkołom i administracji, żeby nasza młodzież opanowała w bardzo dobrym stanie znajomość języka litewskiego. I później niestety w większości wypadków po prostu na literaturę polską już brakuje środków. Dlatego są bardzo liczne braki w bibliotekach szkolnych i postanowiłam skompletować taką listę pozycji i zrobiłam rozeznanie, kto by mógłby nas wesprzeć, ponieważ już projektów jako takich niestety nie było ogłoszonych, więc zwróciłam się pierwszy raz do stowarzyszenia Traugut.org. Nigdy z nimi dotychczas nie miałam możliwości współpracy, ale wiedziałam, że działają na terenie Wileńszczyzny, całej Litwy, praktycznie ile mogą wspierać, pomagać od ponad 10 lat. I zwróciłam się z takim zapytaniem, czy byłaby szansa i w ogóle, czy możemy tu spróbować cokolwiek zorganizować. Więc reakcja była natychmiastowa i bardzo sprawnie i profesjonalnie wszystko zostało zorganizowane, czyli z naszej strony była zgłoszona lista wszystkich pozycji, oni natomiast kompletowali listy, zrobili całą akcję promocyjną, wymyślili nazwę Fala Literatury, zrobili QR-kody i to, że oni, ich jakby siedziba jest w Pruszczu Gdańskim na Pomorzu, to wiadomo z racji miejscowości, najpierw zaleli Pomorze, wszystkie biblioteki, szkoły Trójmiasta, ale następnie ta akcja już poszła w świat i mamy też zgłoszenie i z Warszawy, i z Olsztyna, z Poznania, nawet Śląska dojeżdżały te książki. I oczywiście z mojej strony było też takim dodatkowym wymogiem, że tylko te pozycje, które poprosiły nasze szkoły. Ponieważ niejednokrotnie byłam świadkiem, kiedy otrzymujemy różne książki, nie zawsze nadaje się do przekazania do szkoły. Książka jest cennym obiektem, ale no nie w tym wypadku, więc naprawdę tu Traugut nas wspomógł. W realnym sposobie jakby poprzez QR-kod można było sobie wybrać, jaką pozycję ja chcę zostawić dla szkoły i już była ta pozycja odhaczona i następnie dostarczona. Więc jeżeli chodzi pod względem pomocy, wsparcia, przekazania, to wszystko było na stronie polskiej, na stronie stowarzyszenia Traugut.org. Naprawdę, wszelkie podziękowanie to należy się dla tej organizacji, dla 10 tylko osób z Traugut.org, jak później się okazało, że to wielka, ogromna praca zebrać odpowiednie pozycje, skompletować, rozpisać po szkołach, skompletować, znaleźć transport, środki na transport, przywieźć do nas i sprawnie to później rozdać w ubiegły piątek, kiedy mogliśmy zaprosić nasze szkoły, żeby nie przeładowywać kilka razy. Więc naprawdę słowo uznania dla Trauguta, ale oczywiście dla tych wszystkich osób, którzy odezwali się na nasze prośby, przynieśli, kupili te książki, bo naprawdę już mam też opinię od naszych bibliotekarzy, że naprawdę są bardzo wartościowe i mogę tu zacytować, już mam nawet na piśmie, że szkoła wzbogaci się o nową, wartościową polską literaturę. Dostęp do tych książek to dla naszych uczniów nie tylko ogromna radość, ale przede wszystkim szansa na najbliższe obcowanie z językiem ojczystym, rozwijanie pasji czytelniczych oraz pielęgnowanie polskich tradycji i literatury. Więc to jedna z opinii i to panie bibliotekarze już jak otworzyli, to zobaczyli, że to książki w większości są nowe. Oczywiście są czasami z domowych bibliotek, ale w dobrym bardzo stanie, bo się okazuje na przykład Marii Konopnickiej już wydanie było bardzo dawne, czy innych pozycji, więc nasi rodacy z Korony naprawdę nam to pomogli bardzo i teraz nasze polskie szkoły są doposażone w polską literaturę i mam nadzieję, to będzie pomocne dla kształcenia naszej polskiej młodzieży w rejonie wileńskim i jednocześnie pomoże finansowo, bo to po prostu ciąży ten tak zwany koszyczek ucznia, kiedy znowuż teraz już wakacje, ponownie szkoły, zakupując różne pomoce szkolne, edukacyjne, będą mogli priorytetowo znowu zwrócić na podręczniki, na pomoce naukowe, a już na literaturę polską te szkoły, które się zgłosiły, które zaproponowały te listy, już nie będą mieli, nie musieli, ponieważ już mają teraz dar z Polski. I tyle, ile przyjechało tych książek, to mogę powiedzieć, że już z fali literatury to normalnie przerosło w falę dobra, bo jak zobaczyłam z ilu miejscowości, ponad 30 miejscowości odezwało się, a to wiadomo, 2,5 tysiące książek, więc tylu naszych rodaków odezwała się na ten apel, więc każdemu chciałabym tu podziękować, wyrazić słowo uznanie, podziękowania za te dary, ponieważ książka będzie służyła przez kilka lat dla kilku promocji naszych polskich szkół i oczywiście podziękowanie dla pana prezesa Jacka Świsa z organizacji Traugut.org, który to zorganizował wspólnie ze swoją całą załogą. Bardzo serdecznie dziękujemy i mam nadzieję, że to pierwszy projekt, bo tutaj tak się złożyło, że pan Jacek Świs zapowiedział, że liczy na dalszą współpracę, więc mam nadzieję, że taki będzie, a wiem, że jest praktycznie bardzo często, bo niedawno Traugut.org przyjeżdżał z paczkami dla bohaterów. Teraz przywieźli książki. Za 2 tygodnie przyjeżdża z grupą harcerzy tu na Litwę, więc naprawdę ten kontakt jest, wspierają nas, pomagają i czujemy takie poczucie łokcia i w bardzo namacalny sposób, czy to w postaci pomocy dla naszych ludzi, którym gorzej się wiedzie, w postaci paczek, czy w postaci chemii, a tu chyba największy dar, kiedy przekazują nam literaturę piękną, klasykę do naszych szkół, kiedy my będziemy mogli kształcić dzieci i dzieci mogą korzystać z literatury do nauki, do rozwoju osobistego. Więc bardzo serdecznie dziękuję wszystkim.
1: Po zakończeniu zbiórki wszystkie zebrane woluminy zostały posegregowane i przekazane bibliotekom szkolnym na Wileńszczyźnie. Akcja jest wyrazem solidarności oraz troski o rozwój edukacji polskiej poza granicami kraju, a także przykładem owocnej współpracy środowisk zaangażowanych w podtrzymywanie więzi z Polakami mieszkającymi na Wileńszczyźnie. I już kończymy dzisiejsze spotkanie radiowe. Dziękuję Państwu za uwagę, a jednocześnie zapraszam do czytania. Renata Dunejewska, do usłyszenia.